0: Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorij